khonenke le banta sala bangoka jangaro mulfala lolondi atel mo beje ale kor nyomu tala ale aplol kafunyoka ana hakilo ni ku ale banko tata ale banko dul dema